zajmę za nożem. Zajmę za nożem superu, na wstar na lumis. A je possible, czy jest mi bym, lecz o mam albo nic.